Mamo, zbyśmy zmienili się tutaj, jakbyście z nim zaraz nas wieczór. Na nasze jubileum koncert. Najsłuchajmy za potrzebne ze skromny, kiedy zeszło do wieczór 20 godzin, kiedy komnicy przypuszczamy przez rąk muzykę. Zajdę się do pesen, ebe se natyczy jedno zabawie nosi i nasz koncert. 20 godzin koncert.